się burę, przepełz huraganu, w pejtu ma kasztaniak noary. Ta jeszcze wanu zawiesz i ta jumarkę sam.